0: Słyszał mojego słowa?
1: No dobrze, co może powiedzieć, że powiedzę, że to jest wszystko, co ja to jest la vie de la pour la fin à l'intérieur, jusqu'à au plus loin. Je vais rester présent pour ce que je veux. Je vais regarder ce que je veux.